0: Radio Racja. Racja.
1: 14 chwilin zostaje co do 16 godziny u Polski, 17 u Białorusi. Wysłuchajcie Dzień z Racja i u piatnic 18 lipienia. A u naszym efiry jeszcze raz Jana Zapolskaja. Ulady Białorusi aktywna reklamując bezwizowy reżim, jaki dziejnicza je do końca biegucza hoda. Jednak u toj czas, jak zamieżnych turystów zapraszają nawiedwać Harodniu i Bieraście, na miarze praciachwaje dziejniczać systema politycznego wyszuku i cisku. Pod koły represyjnej maszyny mogą traplać nie tylko Białorusy, ale i zamieżniki. Komentuj.

Уже только 8 хвилин остается до 18 годины у Польши и 19 у Беларуси. A to znaczy tak samo do nowego wypusku nowinał. A sierot tyża Anna Szajkowska, ja przeczytaję, że to dyplomat z Zluczonych Sztatów Ameryki, jaki wziął pieramowy z Łukaszenka, ma palić w jaźniach, paki daje pasadu, że to we wszystkich rejonach Białorusi uwiedziny obmierzowani na nawiedwanie lasów, a u Polszczy z kontrabandnymi cygaretami zatrymany Białorus. Nie u siebie te nowiny, budzie ich bolsz, tak że doma już to usieradzam, poczekajem do tego, jak przeczytaje ich nam Anna Szajkowska, a to już nie w zabawie.

nawet jeśli te dwa miejsca są odległe od siebie, zawsze łączy je jakaś droga, a my możemy ją przebyć. Gdy jesteś wysoko, statki na morzu wyglądają jakby zamarły. Potrafimy kochać i marzyć. Dlatego wszyscy jesteśmy zwycięzcami.

rok, wiele serc, wiele słów, wiele snów jest w nas tak. Wiele łez, wiele chwil, wiele dobra jest w nas. Wiele jest w nas ciepła. Feel.

poznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu. Jak rozpoznać ludzi,